0: Radio Wave.
1: Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego.